chociaż z siebie i tak z nas ktoś drwi. Kładźmy sobie palce na brwi, gdy się całujemy i nie patrzmy na drzwi. Za drzwiami śmierć na zimno mechanicznie, ona

coś rozumiemy, a coś umyka tobie i coś ucieka mi. Z tego co złapiemy, lepi się kruche my.

ciągle lśni, przecieka światło. Dziury w krawędziach mają sny. Obejmij mnie, będzie łatwiej, choć niełatwo.